dramatycznymi. Sąd nie będzie mógł zweryfikować wpływu kaucji przed poniedziałkiem, CEO przedłuża jego pobyt w areszcie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

pisać do Jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: your favorite songs.
1: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Irak skazał Hayyaya Ahmeda Hardana al-Tikriti, znanego jako rzeźnik z Nugra Salman, na karę więzienia. Były funkcjonariusz więzienny z czasów rządów Saddama Husajna był odpowiedzialny za tortury i masowe mordy Kurdów podczas kampanii Anfal. Al-Tikriti ukrywał się przez 20 lat przed wymiarem sprawiedliwości. Wyrok stanowi istotny krok w rozliczaniu zbrodni z czasów reżimu. Sobota, 16 maja, przyniesie w Polsce pochmurne niebo oraz opady deszczu, szczególnie w południowej, wschodniej i częściowo środkowej części kraju, gdzie suma opadów wyniesie od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi deszczami do 1 lub 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatury będą oscylować od 13 do 17 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z północnego zachodu. W Warszawie maksymalna temperatura osiągnie 14 stopni Celsjusza, a w Gdańsku 13 stopni Celsjusza. W ciągu dnia ciśnienie powoli wzrośnie, osiągając wartości od 975 do 1001 hektopaskal. Anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było decyzją podjętą przez dowódcę amerykańskich sił lądowych, generała Christophera Lanef, w związku z instrukcją redukcji sił. Generał przyznał, że Polacy mogli nie być świadomi tej decyzji, a część brygady była już w Polsce. Kongresmeni wyrazili krytykę wobec tej decyzji, wskazując na jej negatywne konsekwencje dla sojuszników w Europie. Rząd polski, reprezentowany przez premiera, zapewnił, że decyzje te mają charakter logistyczny i nie wpłyną na zdolności odstraszania. W Riazaniu ogłoszono stan wyjątkowy po ataku sił zbrojnych Ukrainy na rafinerię ropy naftowej, który miał miejsce w nocy z czwartku na piątek. Ukraińskie źródła wskazują, że w operacji wzięło udział prawie 100 bezzałogowców, a w wyniku ataku zginęły 4 osoby, a kolejnych 28 zostało rannych. Władze Riazania potwierdziły, że w zakładzie wybuchł pożar, a w okolicy odnotowano wysokie płomienie. Po ataku w szkołach i przedszkolach odwołano zajęcia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zniszczono w sumie 355 ukraińskich dronów. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zabezpieczyli w magazynie na Śląsku ponad 16 tysięcy litrów płynów oraz ponad 600 kg proszków do prania z podrobionymi znakami handlowymi. Dwa zatrzymane osoby w wieku 42 lat mogą odpowiadać za wprowadzenie do obrotu towaru z fałszywymi oznaczeniami. Gdyby te produkty trafiły na rynek, straty dla pokrzywdzonych firm mogłyby wynieść nie mniej niż 500 tysięcy złotych. Sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dzieło Pomocy Święta Ojca Pio w Krakowie udziela wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, oferując m.in. opiekę medyczną. W ramach tej inicjatywy współpracuje ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei, które pomaga w zapewnieniu potrzebnych leków. Działania te są szczególnie istotne w kontekście rosnących potrzeb zdrowotnych osób bezdomnych. W nocy z piątku na sobotę na wschodzie oraz północnym zachodzie kraju będzie pogodnie, natomiast w pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, sięgającymi od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. W sobotę prognozowane są ciągłe opady deszczu w południowej, wschodniej i częściowo centralnej Polsce, z sumą opadów od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnymi burzami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza, a wiatr będzie przeważnie północno-zachodni i umiarkowany. Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od poniżej 50% na zachodzie do ponad 90% na wschodzie i południowym wschodzie. 7 osób trafiło do szpitala po porażeniu piorunem podczas burzy w Tatrach, do której doszło w piątek w rejonie Giewontu. 5-osobowa grupa turystów została rażona piorunem na kopule szczytowej, a 5 osób przebywa w szpitalu na obserwacji. 2 kolejne osoby zgłosiły się do placówki kilka godzin po wypadku. Ratownicy mieli trudności z dotarciem na miejsce z powodu nieprzewidywalnych warunków pogodowych, a najciężej poszkodowaną osobę ewakuowano śmigłowcem. W województwie małopolskim obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne o niebezpiecznych warunkach. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostro ocenił sytuację w Stanach Zjednoczonych, stwierdzając, że nie doradzałby dzieciom wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celu zdobycia wykształcenia, podjęcia pracy czy osiedlenia się na stałe. Podczas spotkania z młodzieżą w Wurzburgu podkreślił, że obecny klimat społeczny w Stanach Zjednoczonych nie sprzyja takim decyzjom. Merz zauważył, że osoby z dobrym wykształceniem mają trudności ze znalezieniem pracy w Stanach Zjednoczonych, a jego entuzjazm wobec tego kraju wyraźnie osłabł. Wypowiedzi kanclerza odzwierciedlają rosnące napięcia między Europą a Stanami Zjednoczonymi. W najbliższą środę do Warszawy przybędzie generał Dan Kane, najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych. Wizyta ma miejsce po ogłoszeniu decyzji Stanów Zjednoczonych o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Temat ten będzie kluczowy w rozmowach z polskimi władzami, w tym z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Polski rząd planuje intensywne działania dyplomatyczne i wojskowe, aby wyjaśnić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo kraju. Dodatkowo, w dniach poprzedzających wizytę, wiceministrowie obrony będą prowadzić rozmowy w Stanach Zjednoczonych na szczeblu międzynarodowym. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.

Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Na Kubie po rozległej awarii przywrócono dostawy energii elektrycznej, które dotknęły 7 z 15 prowincji kraju. W piątek ogłoszono także znaczne podwyżki cen paliw. Mimo to stacje benzynowe wciąż pozostają zamknięte. Sytuacja ta wpłynie na dostępność paliwa dla mieszkańców. Czeska policja odzyskała czaszkę święta Zdzisławy z Lemberku, która została skradziona z bazyliki w Jabłonnym. Złodziej, zatrzymany w Młodzie Bolesław, zalał relikwię betonem i planował wrzucić ją do rzeki. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie czaszki w kościele i chciał ją pochować prywatnie. Wobec 50-letniego mężczyzny postawiono zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia mienia, a grozi mu kara do 8 lat więzienia. Eksperci próbują uratować 13-wieczną relikwię. Dwaj mężczyźni zginęli, a trzeci został ranny w strzelaninie, która miała miejsce w Lubinie w nocy z 12 na 13 maja. Sprawca, 21-letni Michał P., po sprzeczce z kolegami wrócił do mieszkania z bronią i zaczął strzelać, zabijając dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Po oddaniu strzałów uciekł, jednak w piątek po namierzeniu go przez policję. Popełnił samobójstwo w jednej z wsi koło Gostynia. Ranny 34-latek trafił do szpitala, ale jego życie nie jest zagrożone. Sekcję zwłok ofiar przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna w poniedziałek dwudniową wizytę we Włoszech, gdzie spotka się z prezydentem Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni. W programie wizyty przewidziano m.in. złożenie kwiatów przy grobie papieża Jana Pawła II oraz udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Po rozmowach w Rzymie para prezydencka uda się do Monte Cassino, gdzie weźmie udział w ceremonii na polskim cmentarzu wojennym. Uroczystości będą miały szczególny charakter, ponieważ obecny będzie ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. W piątek, 15 maja, w losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, CO spowodowało wzrost kumulacji do 500 milionów złotych. Najwyższa wygrana w Polsce wyniosła ponad 1 800 000 złotych i dotyczyła wygranej trzeciego stopnia. Dwie osoby z Niemiec zdobyły wygrane drugiego stopnia, każda otrzyma po 1 655 835 euro. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump powrócił do Stanów Zjednoczonych z podróży do Chin. Amerykański prezydent wyraził nadzieję na ochłonięcie relacji między Tajwanem a Chinami. W trakcie wizyty Trump podkreślił znaczenie stabilizacji sytuacji w regionie. Szczegóły dotyczące wydarzeń z nocy oraz zapowiedzi na dzień zostaną przedstawione w kolejnych informacjach. Chiński kompleks rządowy Zhongnanhai w Pekinie, siedziba najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin, został wybrany przez 11 na miejsce spotkania z Donaldem Trumpem jako forma wzajemności za wizytę Trumpa w jego kurorcie Mar-a-Lago w 2017 roku. Wybór tej lokalizacji ma również symboliczne znaczenie, podkreślając znaczenie relacji między oboma krajami. Spotkanie to może wpłynąć na dalsze relacje dyplomatyczne oraz współpracę gospodarczą. W Poznaniu 16 maja 2026 roku prognozowana jest wysoka temperatura odczuwalna oraz lekki wiatr. Zachmurzenie ma być nieznaczne, co sprzyja dobrym warunkom na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nie przewiduje się opadów deszczu, więc można planować aktywności na zewnątrz bez obaw o deszcz. Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania rotacyjnej brygady pancernej do Polski. Co wywołało oburzenie wśród amerykańskich kongresmenów, którzy twierdzą, że decyzja ta jest niezgodna z prawem i narusza zobowiązania Stanów Zjednoczonych wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kongresmeni zapowiadają działania mające na celu zablokowanie tej decyzji, powołując się na przepisy, które zabraniają redukcji liczebności amerykańskich wojsk w Europie poniżej 76 tysięcy żołnierzy na dłużej niż 45 dni bez odpowiednich raportów. Wiceprzewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Adam Smith zasugerował, że za decyzją może stać prezydent Donald Trump. Kongresmeni wskazują na potrzebę wyjaśnień ze strony Pentagonu, które na razie nie rozwiały ich wątpliwości. Izrael i Liban przedłużyły zawieszenie broni o kolejne 45 dni, co ogłosił w piątek amerykański Departament Stanu. Rozmowy między oboma państwami, które miały miejsce w Waszyngtonie, zostały określone jako niezwykle produktywne. Rozejm obowiązuje od 16 kwietnia, mimo że codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów. Dalsze negocjacje mają się odbyć 2 i 3 czerwca. Od początku marca w wyniku izraelskiej operacji w Libanie zginęło ponad 2800 osób. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Generał Arkadiusz Widła, urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej, był uczestnikiem kolizji z młodym motocyklistą, w której policja wskazała na jego winę z powodu wymuszenia pierwszeństwa. Po zdarzeniu generał odwiedził matkę motocyklisty, próbując nakłonić syna do przyjęcia winy na siebie. W wyniku tej sytuacji matka motocyklisty złożyła doniesienie do żandarmerii, co skomplikowało sprawę, która początkowo wydawała się prosta. Sprawa jest obecnie badana przez odpowiednie służby. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce, co ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Zmiana, która ma zostać zrealizowana do połowy lata, zakłada, że na czele dowództwa w Wiesbaden stanie trzygwiazdkowy generał zamiast czterogwiazdkowego. Rzecznik resortu nie potwierdził tych informacji, wskazując, że decyzje jeszcze nie zapadły. Dowództwo to nadzoruje operacje wojskowe w Europie oraz koordynuje pomoc dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zapewnił, że ewentualne redukcje wojsk Stany Zjednoczone w Polsce mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo kraju. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem zostało przedłużone o 45 dni, co pozwoli na dalsze postępy w procesie pokojowym, jak poinformował rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Tommy Piggott. Mimo obowiązującego rozejmu od 16 kwietnia, codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów, a według mediów, od początku zawieszenia broni zginęło co najmniej 400 osób. W trakcie negocjacji w Waszyngtonie, które rozpoczęły się w czwartek, przedstawiciel amerykańskiej administracji ocenił, że rozmowy są produktywne i pozytywne. Rząd w Bejrucie dąży do rozbrojenia Hezbollahu, jednak nie ma wystarczającej siły, by egzekwować te decyzje. W Opolu prognoza pogody na dzień 16 maja 2026 roku przewiduje sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Meteorolodzy zapowiadają korzystne warunki atmosferyczne, które mogą zachęcać mieszkańców do aktywności na zewnątrz. Szczegółowe informacje meteorologiczne są dostępne dla zainteresowanych. Na filipińskiej wyspie w prowincji Palawan powstał eksperyment Sensei Island, gdzie władze sprawują bołty sztucznej inteligencji inspirowane historycznymi liderami, takimi jak Winston Churchill czy Mahatma Gandhi. Projekt przyciągnął już ponad 12 tysięcy chętnych do statusu e-rezydentów, a obecnie na wyspie mieszka tylko jeden człowiek, dozorca Mike. Twórca projektu, Dan Thompson, podkreśla, że sztuczna inteligencja ma być wolna od ludzkich wad, co ma zapewnić obiektywność rządzenia. Program rezydencji ma wystartować w 2027 roku. Mimo entuzjazmu, eksperyment budzi kontrowersje i sceptycyzm wśród ekspertów zajmujących się etyką sztucznej inteligencji. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W miejscowości Sirsmand w stanie Maine doszło do dużego pożaru, który spowodował eksplozję. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zmarł jeden strażak, a co najmniej 11 osób zostało rannych. Władze lokalne skierowały na miejsce wszystkie dostępne zasoby, aby opanować sytuację. Dochodzenie w tej sprawie już się rozpoczęło. Wojska amerykańskie i nigeryjskie zabiły Abu Bilała al-Minukiego, zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, w wyniku skoordynowanej operacji, którą zaplanował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Al-Minuki, obywatel Nigerii, był uznawany za jednego z najbardziej aktywnych terrorystów na świecie i kierował prowincją Afryki Zachodniej ISIS. Trump podkreślił, że jego eliminacja osłabi globalną działalność ISIS i podziękował rządowi Nigerii za współpracę. W 2023 roku al-Minuki został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów przez amerykański Departament Stanu. Nad Polską zbliża się front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady deszczu oraz burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed możliwymi podtopieniami, zwłaszcza na południu kraju, gdzie spadnie nawet 90 mm wody. Zjawiska burzowe mają być szczególnie intensywne na wschodzie. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności. Wiosną w lasach można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, które mają cenne właściwości zdrowotne. Pędy te zawierają olejek eteryczny o działaniu wykrztuśnym i bakteriobójczym, polecany do inhalacji w przypadku schorzeń górnych dróg oddechowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaleca zbieranie pędów z samosiewek oraz unikanie drzew rosnących w pobliżu ruchliwych ulic i fabryk. Zebrane pędy można wykorzystać do przygotowania syropu, który wspiera organizm w czasie infekcji. Sezon na zbieranie pędów trwa zaledwie kilka tygodni, dlatego warto się spieszyć. W oficjalnym dokumencie watykańskim po raz pierwszy głos oddano wierzącym gejom i lesbijkom, którzy wypowiadają się we własnym imieniu. Autorzy dokumentu odrzucają także terapię reparatywną, mającą na celu zmianę orientacji seksualnej. Kościół wciąż pozostaje podzielony w tej kwestii, a kolejni papieże obawiają się szizmy. Zmiany w doktrynie i postawie duszpasterskiej nie zachodzą szybko, ale pojawia się znak nadziei na poprawę sytuacji osób LGBTQ w kościele. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Estońskie przejścia graniczne z Rosją pozostaną zamknięte w nocy przez kolejne 3 miesiące, a decyzja władz w Tallinie jest odpowiedzią na incydenty z udziałem rosyjskich służb. Ograniczenia dotyczą przejść w Ruhamaa i Koidula, które będą czynne codziennie od godziny 7 do 19 aż do końca sierpnia. W przypadku mostu granicznego prowadzącego do rosyjskiego Iwangorodu czas otwarcia zostanie skrócony do tych samych godzin. Minister spraw wewnętrznych Estonii, Igor Taro, podkreślił, że przedłużenie ograniczeń jest konieczne z powodu braku dobrej woli ze strony Rosji. Bezpieczeństwo na granicy pozostaje priorytetem w obliczu napiętych stosunków z tym krajem. Twierdza Srebrna Góra, największa górska warownia w Europie, została zbudowana w latach 1765-1777 na rozkaz Fryderyka II Wielkiego. Forteca, która nigdy nie została zdobyta, mogła pomdrugieścić ponad 3700 żołnierzy i była samowystarczalna, posiadając magazyny, studnie, szpital oraz browar. Po opuszczeniu przez wojsko w 1867 roku, Srebrna Góra stała się popularną atrakcją turystyczną, co przyczyniło się do wzrostu liczby odwiedzających. Dziś jest uważana za jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Podczas prac budowlanych w centrum niemieckiego Paderborn archeolodzy odkryli unikatowy notes z XIII-XIV wieku, doskonale zachowany w średniowiecznej latrynie. To pierwsze tego typu znalezisko w Nadrenii Północnej Westfalii. Notes, który był używany jako notatnik przez wykształconego kupca, zapisany jest po łacinie na woskowych tabliczkach. Wśród innych przedmiotów znalezionych w latrynie były gliniane beczki, fragmenty tkanin oraz ozdobne kawałki jedwabiu, które mogły służyć jako papier toaletowy. Archeolodzy mają nadzieję, że nowoczesne techniki pozwolą na odczytanie tekstu, który na razie pozostaje tajemnicą. Anna Krupka z Prawa i Sprawiedliwości opuściła studio programu Forum w TVPE Info po emisji fragmentu konferencji policji, która dotyczyła interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, szefa TV Republika. Incydent ten miał miejsce w trakcie programu, co spowodowało jej decyzję o wyjściu. Nie podano przyczyn, dla których posłanka zdecydowała się na taki krok. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych planuje postawić zarzuty karne byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro w związku z zestrzeleniem w 1996 roku dwóch samolotów organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue. Informacje na ten temat przekazała stacja CNN, powołując się na własnych informatorów. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/radio-dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Polsce prognozowane są znaczące zmiany pogodowe. Po weekendzie temperatury mają przekroczyć 25 stopni Celsjusza, co może przynieść letnie warunki. Obecnie panuje chłodna i pochmurna aura, jednak wkrótce ma się to zmienić na bardziej słoneczną i ciepłą. W ciągu tygodnia można spodziewać się poprawy, co może wpłynąć na codzienne aktywności mieszkańców. W nocy z piątku na sobotę Ukraina przeprowadziła atak dronowy na fabryki w kraju Stawropolskim oraz Tatarstanie. W wyniku ataków obie lokalizacje stanęły w ogniu. Szczegóły dotyczące strat materialnych oraz ofiar nie zostały podane. Dalsze informacje na temat skutków ataków mogą być oczekiwane w najbliższych dniach. Przed wakacjami 2026 roku kierowców czekają istotne zmiany, gdyż Ministerstwo Infrastruktury planuje przywrócenie obowiązku posiadania apteczki samochodowej. Nowe przepisy umożliwią policji kontrolowanie obecności apteczki podczas rutynowych kontroli drogowych. Wprowadzenie tych regulacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wycofanie amerykańskich wojsk z Polski byłoby, zdaniem Janusza Cieszyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, fatalną wiadomością, gdyż dobre relacje ze Stanów Zjednoczonych są kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. Cieszyński podkreślił, że polskie bezpieczeństwo jest najważniejsze, niezależnie od aktualnie rządzących. W kontekście spotkania klubu PiS, były minister cyfryzacji zapewnił, że nie było żadnych kłótni, a rozmowy były konstruktywne. Potwierdził również, że planowane jest wspólne spotkanie w Gorzowie, które ma na celu zacieśnienie współpracy w partii. W nocy z piątku na sobotę w miejscowości Jaśkowice na Opolszczyźnie doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginęło 10 psów. Ogień zajął przyczepę typu kanadyjka, przerobioną na kojce dla zwierząt. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie, służby obecnie ustalają przyczyny pożaru. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończył dwudniową wizytę w Chinach, podczas której przeprowadził rozmowy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Mimo jego zadowolenia z przebiegu spotkań, nie osiągnięto konkretnych ustaleń, a kluczowe spory między Waszyngtonem a Pekinem nadal pozostają nierozwiązane. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały ogłoszone. 4-miesięczne dziecko zostało uratowane przez policję i straż pożarną po tym, jak uwięzło w zamkniętym samochodzie w powiecie pszczyńskim. Służby interweniowały natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od matki, która nie mogła otworzyć pojazdu. Policjanci, aspiranci Marcin Gamrot i Damian Borys, wspólnie z strażakami, otworzyli samochód bez jego uszkadzania. Dziecko zostało wydobyte w bezpieczny sposób i przekazane matce, nie doznając żadnych obrażeń. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Ukraina przeprowadziła atak dronowy na zakłady chemiczne Azot w Niewinnomyśku, położone w kraju stawropolskim w Rosji, które produkują związki chemiczne dla przemysłu rolnego oraz zbrojeniowego. Pożar, który wybuchł w wyniku ataku, objął obszar 6000 m2. Od początku pełnowymiarowej wojny fabryka była atakowana CEO najmniej 6 razy. Równocześnie rosyjskie siły przeprowadziły ataki dronowe na Ukrainę, uderzając w infrastrukturę portową w Odessie oraz w prywatne budynki w Charkowie i Połtawie. Dalsze szczegóły dotyczące obu sytuacji nie zostały podane. Radca prawny Daniel B. został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyłudzała pieniądze i działała na szkodę firm w upadłości, powodując straty przekraczające 62 miliony złotych. Grupa działała w porozumieniu z syndykiem, a jej członkowie przywłaszczali pieniądze poprzez zawieranie pozornych umów i sprzedaż nieruchomości po zaniżonych cenach. Daniel B. ukrywał się za granicą przez kilka lat, zanim został zatrzymany na terytorium tureckiej Republiki Cypru Północnego i przekazany polskim służbom. Akt oskarżenia przeciwko niemu oraz innym członkom grupy trafił do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, gdzie toczy się proces. Dwie córki Joanny i Piotra Ruchlewiczów z Grajewa cierpią na niezdiagnozowaną chorobę, która objawia się atakami padaczki oraz problemami z mówieniem i poruszaniem się. Rodzina zmaga się z wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji oraz codziennej opieki, które wynoszą prawie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Obecnie rodzice walczą o godne warunki życia dla swoich dzieci, a Piotr Ruchlewicz postanowił zostać ratownikiem medycznym, aby lepiej pomagać córkom. Mimo trudnej sytuacji finansowej, rodzina stara się zapewnić dzieciom wsparcie, jednak brakuje im funduszy na przystosowanie mieszkania do ich potrzeb. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przed sądem trwa rozprawa przeciwko Wiktorowi Z., pianistowi oskarżonemu o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak sądził, że nawiązał kontakt z rosyjskim KGB, a w rzeczywistości rozmawiał z funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zeznania bliskiej mu osoby ujawniają, że Wiktor Z. otwarcie wyrażał swoją fascynację Rosją. Sprawa budzi zainteresowanie ze względu na poważne oskarżenia oraz kontekst polityczny. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podkreślił na konferencji Impact 26 w Poznaniu, że Polska zajmuje silną pozycję w Europie, CEO potwierdzają konkretne dane i wskaźniki. Zaznaczył, że nie jest to propaganda, lecz rzeczywistość, która budzi zazdrość krajów Europy Zachodniej. Woźniak wyraził satysfakcję z osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej. Dalsze działania mają na celu utrzymanie i rozwijanie tej pozycji. Z najnowszego sondażu wynika, że większość Polaków sprzeciwia się powołaniu nowej Rady Konstytucyjnej przez Karola Nawrockiego. Inicjatywę popiera jedynie 33% badanych. Sondaż został przeprowadzony przez Wirtualną Polskę. Odpowiedzi Polaków mogą wpłynąć na dalsze kroki związane z tym projektem. W Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się wspólny wiec Przemysława Czarnka oraz Mateusza Morawieckiego. Informacje te przekazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Decyzja o organizacji spotkania została podjęta po środowym posiedzeniu klubu PiS. Szczegóły dotyczące daty i przebiegu wydarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. W 2025 roku Inspekcja Handlowa wykryła przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych w 7% skontrolowanych partii biżuterii, wyrobów skórzanych i obrusów ceratowych. Największe zagrożenie stanowiły kadm, ołów, ftalany oraz chrom 6, z rekordowymi przekroczeniami norm, sięgającymi 400 razy w przypadku kadmu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 7 decyzji zakazujących sprzedaży niebezpiecznych produktów oraz 18 decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych. Większość firm, w których stwierdzono nieprawidłowości, podjęła działania naprawcze, a kontrole będą kontynuowane w 2026 roku. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Na autostradzie A18 w okolicach wsi Kowalice w województwie lubuskim doszło do wypadku, w którym zderzyły się 3 pojazdy. Incydent spowodował całkowitą blokadę drogi w kierunku granicy. Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia. Szczegóły dotyczące stanu uczestników wypadku nie zostały podane. Obecność byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych stanowi większy problem dla partii Jarosława Kaczyńskiego niż ewentualny areszt Zbigniewa Ziobry w Polsce, ocenił profesor Antoni Dudek w rozmowie z Rzeczpospolitą. Politolog podkreślił, że sytuacja ta może wpływać na wizerunek partii. Dalsze działania PiS w tej sprawie pozostają niejasne. Były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych John Bolton podkreśla, że Europa powinna aktywnie zaangażować się w kwestie dotyczące Iranu. Zgodził się z Donaldem Trumpem w tej sprawie, jednocześnie krytykując sojuszników za inne błędne decyzje w polityce międzynarodowej. Bolton zauważył, że obecne podejście sprowadza spór wewnątrz Sojusz Północnoatlantycki na niższy poziom, niż powinno to mieć miejsce. Wskazał również, że Europa może nie dostrzegać wyzwań wykraczających poza północny Atlantyk. Tegoroczna wiosna w Warszawie może stać się najsuchsza w historii pomiarów, jeśli w ciągu najbliższych 2 tygodni nie wystąpią większe opady deszczu ani burze. Obecnie nad Polską zalega deszczowy front, jednak w stolicy od początku marca odnotowano niezwykle mało opadów. W przypadku braku zmian w prognozach, Warszawa pobije niechlubny rekord suszy. 45 lat po zamachu na Jana Pawła II pytania o jego sprawców wciąż budzą kontrowersje. W Polsce dominuje opinia, że za atakiem stały służby bloku radzieckiego, jednak analiza wydarzeń wskazuje na bardziej złożoną rzeczywistość. Tajemnica dotycząca zamachu nadal nie została rozwiązana, CEO rodzi dalsze spekulacje i dyskusje na ten temat. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opiliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Miliardy dla Polski z Safe. Przedsiębiorcy najczęściej zwlekają z płatnościami do ZUS. Bez PIT-11 od pracodawcy Polacy są na nie. Pracownicy polecają zmianę pracy. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, o ile państw zwiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Poprawna odpowiedź to o 10. A najszybciej nadesłała ją pani Joanna Rzepka. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Na prawie 190 miliardów złotych opiewa umowa zwiększająca bezpieczeństwo Polski, którą Polska podpisała jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Dzięki SAFE polska gospodarka dostaje zastrzyk gotówki w momencie, w którym tego potrzebuje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
1: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Program ten uruchamia też rekrutację. W momencie finalizacji SAFE i podpisania przez Polskę umowy z Komisją Europejską na portalach rekrutacyjnych pojawiło się ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową. Tak wynika z danych i analiz grupy Progres. Rynek pracy błyskawicznie zareagował na uruchomienie wielomiliardowego programu inwestycji w bezpieczeństwo i obronność, a skala rekrutacji w najbliższych miesiącach będzie systematycznie rosnąć.
0: Wtorek.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym. Wyjaśnia Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
3: Wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji.
1: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest na razie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. A deweloperzy nie będą mogli podwyższać cen nieruchomości po podpisaniu umowy. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym przewiduje zakaz waloryzacji ceny lokalu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W przypadku niewywiązywania się dewelopera ze zobowiązań, zwrot opłaty rezerwacyjnej ma wynieść jej czterokrotność. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: ZUS to podmiot, wobec którego przedsiębiorcy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności. Firmy, które mają kłopoty finansowe, najczęściej odkładają zobowiązania wobec instytucji publicznych oraz dostawców o niewielkim znaczeniu operacyjnym. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
2: Relacje kluczowe dla ciągłości działania firmy, pracownicy, instytucje finansowe czy strategicznie dostawcy są traktowani jako priorytetowe i w mniejszym stopniu narażone na opóźnienia. ZUS znalazł się na czele rankingu podmiotów, wobec których firmy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności, wyprzedzając dostawców materiałów biurowych czy urząd skarbowy. I jest to dość zaskakujące.
0: Najniższą skłonność do opóźnień firmy zadeklarowały wobec księgowych oraz dostawców towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. A Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku, czyli PIT-ów 11. Tymczasem z badania PITAX wynika, że blisko 60% Polek i Polaków woli nadal dostawać je bezpośrednio właśnie od pracodawcy. Ankietowani obawiają się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, mówi Paweł Piskozub z Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
3: Mechanizm 1,5% działa tylko wtedy, gdy podatnik świadomie decyduje, komu chce przekazać część swojego podatku.

0: fizyczny PIT-11 nie będzie automatycznie przekazywany pracownikom.
1: Resort finansów chce ograniczyć nieefektywne i generujące koszty obowiązki administracyjne po stronie płatników. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
1: W Polsce działa ogólnopolski system dokumenty zastrzeżone. Uczestniczą w nim wszystkie banki w Polsce, operatorzy sieci komórkowych i szereg innych firm. Od lutego także aplikacja mObywatel umożliwia natychmiastowe zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu w tym systemie. Wiceprezesa Związku Banków Polskich Włodzimierza Kicińskiego zapytaliśmy, czemu on służy i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty.
3: System wymiany informacji ujmuje dokumenty, które zostały zastrzeżone przez obywateli. Ich ilość w pierwszym kwartale wynosiła ponad 112 tysięcy. To istotny wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2025 roku, kiedy zastrzeżono 32 tysiące dokumentów. A więc możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli. Mamy w bazie naszych zastrzeżonych dokumentów ponad 2,8 miliona tego typu właśnie zastrzeżeń. A więc partnerstwo pomiędzy instytucjami publicznymi a systemem wymiany informacji, którym gospodaruje Związek Banków Polskich, bardzo dobrze się sprawdza. Jest bardzo również skutecznym i pożytecznym skutkiem dla obywateli, których dokumenty, które zostały zastrzeżone, są odpowiednio chronione.
1: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 90% Ukraińców deklaruje, że po zakończeniu wojny chce pozostać w ojczyźnie, a tylko 8% rozważa emigrację. To się jednak może zmienić, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Jeżeli chodzi o te deklaracje Ukraińców, którzy przebywają aktualnie w ojczyźnie, że oni chcą tam pozostać, kiedy otworzą się granice, to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że ta chęć i otwartość do wyjazdu może się zmienić, kiedy wojna się skończy. To będzie ta chęć związana z szybkim podreparowaniem swojego budżetu domowego, z chęcią większych zarobków. Z naszych szacunków wynika, że nawet 1 milion osób może przyjechać do Polski do pracy.
1: Z kolei wśród Ukraińców przebywających w Polsce co szósty deklaruje, że wróci do domu w perspektywie roku, 2 lat. Na stałe najczęściej chcą zostać osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. W Poznaniu odbyła się 11. edycja Impaktu. W tym roku konferencja skupiała się na globalnych trendach, innowacjach, gospodarce, bezpieczeństwie rynków finansowych i suwerenności technologicznej państw. Wydarzenie obejmowało ponad 90 godzin debat i prelekcji. Uczestniczyło w nim blisko 650 wybitnych speakerów z całego świata. Wśród prelegentów Impact 26 znaleźli się m.in. Justin Trudeau, były premier Kanady, Kristalina Georgijewa, była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, noblista Daron Acemoglu i Amal Clooney, adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Niespodziankę gościom sprawiło pojawienie się na scenie jej męża, George'a Clooneya. Jak co roku w konferencji aktywnie uczestniczył Związek Banków Polskich, reprezentowany przez prezesa doktora Tadeusza Białka i wiceprezeskę Agnieszkę Wachnicką.
0: Piątek.
1: Przybywa ultrabogatych Europejczyków. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów, liczony bez nieruchomości, wzrosła do niemal 184 tysięcy. W europejskiej czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska zajęła 12. miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób ultrazamożnych. Tymczasem ponad 90% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich 5 lat, poleciłoby ten krok innym. Coraz częściej liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale także rozwój, atmosfera i wpływ pracy na życie prywatne. Mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
3: To pokazuje, że dziś zmiana pracy to nie tylko nowy wpis w CV, ale decyzja, która w znacznej mierze wpływa na komfort życia i dobrostan. Co ciekawe, aż 95% badanych uważa, że o zmianie pracy powinniśmy rozmawiać tak samo swobodnie, jak o urlopie czy planach na przyszłość. To znak, że mobilność zawodowa staje się czymś naturalnym, czymś, co można świadomie zaplanować.
1: Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy nie jest dziś ryzykiem, lecz przemyślaną decyzją, która przekłada się na większe poczucie stabilności, więcej czasu dla siebie i bliskich oraz niższy poziom stresu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Impact to jeden z największych i najbardziej prestiżowych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w jakim mieście odbywa się Impact? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: aktualności Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry w tym klubie. W mediach społecznościowych podziękował fanom i kolegom z drużyny, zaznaczając, że czas na nowy rozdział w jego karierze. W trakcie swojego pobytu w Barcelonie zdobył 3 mistrzostwa, puchar oraz 3 superpuchary Hiszpanii, a także strzelił 119 bramek w 191 meczach. Hiszpańska prasa informuje, że Lewandowski rozważa oferty z Chicago Fire oraz Al Hilal, gdzie mógłby zarobić nawet 90 milionów euro w ciągu 3 sezonów. Policja w Gorzowie Wielkopolskim interweniowała, aby powstrzymać grupę około 20 kibiców piłkarskich ze Szczecina przed wtargnięciem na trasę S3. Funkcjonariusze użyli gazu oraz pałek, aby zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu starciu z kibicami Żużla wracającymi z Zielonej Góry. Na miejscu wylegitymowano prawie 160 osób, a nałożono 17 mandatów karnych. Dzięki szybkiej reakcji służb, sytuacja została opanowana, a bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzeń sportowych oraz mieszkańców nie było zagrożone. W nocy Ukraina przeprowadziła atak dronowy na zakłady chemiczne Azot w Niewinnomyssku w kraju stawropolskim w Rosji. Zakłady te produkują związki chemiczne wykorzystywane zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle zbrojeniowym. Pożar, który wybuchł w wyniku ataku, rozprzestrzenił się na znacznym obszarze, jednak szczegóły dotyczące ewentualnych ofiar lub strat nie zostały podane. W tym samym czasie siły rosyjskie przeprowadziły ataki dronowe na Ukrainę, uderzając w infrastrukturę portową w Odessie oraz w budynki mieszkalne w Charkowie i Połtawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że w wyniku operacji przeprowadzonej przez amerykańskie i nigeryjskie siły zbrojne zginął Abu Bilała Al-Minuki, zastępca dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Trump podkreślił, że Al-Minuki był jednym z najbardziej aktywnych terrorystów na świecie i jego śmierć osłabi globalną działalność ISIS. Prezydent wyraził także podziękowania dla rządu Nigerii za współpracę w tej misji. Al-Minuki był obywatelem Nigerii i kierował prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego, a w 2023 roku został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów przez amerykański Departament Stanu. Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie podkreślił rolę funkcjonariuszy Straży Granicznej jako przedstawicieli siły w obliczu ataku hybrydowego ze wschodu. Prezydent zauważył, że niektórzy ludzie ubliżali polskim mundurowym i stwierdził, że powinni za to przeprosić, dodając, że on sam nie zamierza przepraszać. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: music on DHT Radio.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Tomasz Sakiewicz twierdzi, że policja przeszukała jego mieszkanie bez nakazu i odmówiła wylegitymowania się. Warszawska policja nie skomentowała tych zarzutów, odsyłając do informacji w mediach społecznościowych. Eksperci wskazują na możliwy błąd funkcjonariuszy związany z procedurą legitymowania się. Sprawa budzi kontrowersje i może prowadzić do dalszych działań ze strony zainteresowanych. Co najmniej 8 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z autobusem miejskim w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Wypadek miał miejsce w sobotę około godziny 15:35 czasu lokalnego w pobliżu stacji kolejowej Makkasan. Po zderzeniu autobus oraz pobliskie pojazdy stanęły w płomieniach. Ministerstwo Transportu ogłosiło wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn wypadku oraz warunków bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym. Sąd w Trieście uznał odpowiedzialność Niemiec za uwięzienie włoskiego obywatela w obozie koncentracyjnym Mauthausen podczas II wojny światowej i przyznał jego synowi odszkodowanie w wysokości 108 tysięcy euro. Niemcy odmawiają wypłaty odszkodowań, dlatego środki pochodzą z funduszu utworzonego przez włoski rząd, który w 2022 roku zainicjował program rekompensat dla ofiar działań wojennych. Fundusz, początkowo wynoszący 55 milionów euro, został zwiększony do 61 milionów euro do 2026 roku. Odszkodowanie przyznano z uwagi na złe warunki niewoli, które naruszały ówczesne konwencje dotyczące jeńców wojennych. W celu uzyskania rekompensaty, osoba ubiegająca się o nie musi mieć prawomocny wyrok sądu włoskiego. W 2025 roku inspekcja handlowa wykryła przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych w 7% skontrolowanych partii biżuterii, wyrobów skórzanych i obrusów. Największe zagrożenie stanowiły kadm, ołów, ftalany oraz chrom 6. W wyniku kontroli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 7 decyzji zakazujących dalszej sprzedaży niebezpiecznych produktów oraz 18 decyzji zobowiązujących firmy do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych. Większość przedsiębiorstw, w których stwierdzono nieprawidłowości, wycofała zakwestionowane produkty ze sprzedaży lub zwróciła je importerom. Kontrole będą kontynuowane również w 2026 roku. Wołodymyr Zełenski ujawnił nagrania z operacji ukraińskich dronów, które miały miejsce w bieżącym tygodniu. W trakcie tych działań uszkodzono samolot amfibię B-200, śmigłowiec Ka-27 oraz statek transportowy z amunicją dla rosyjskich oddziałów. Prezydent podkreślił, że ukraińskie dalekosiężne sankcje dotknęły nie tylko te cele, ale także inne statki oraz infrastrukturę naftową, a odległość ataków od linii frontu wynosiła niemal 1000 kilometrów. Zełenski podziękował wywiadowi oraz siłom zbrojnym Ukrainy za skuteczność działań. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Fragment rosyjskiej rakiety Fregat, ważący około tony, nie powinien przelatywać nad Polską, jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna. Istnieje jednak możliwość, że szczątki te przelecą nad innymi krajami Unii Europejskiej, w tym Litwą i Francją. Polsa monitoruje sytuację i zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa w Polsce. Z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że do końca czerwca czekają nas zmienne warunki atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno okresy z wysokimi temperaturami, jak i ochłodzenia. Ponadto nadal istnieje możliwość regularnych opadów deszczu. Szczegółowe zapowiedzi są dostępne w prognozach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oskarża rząd Donalda Tuska o zniszczenie wypracowanych relacji z Stanami Zjednoczonymi oraz wzajemnego zaufania w ciągu 2 lat. Kaczyński podkreśla, że działania rządu Tuska miały negatywny wpływ na polsko-amerykańskie stosunki. Szczegóły dotyczące konkretnych działań lub skutków nie zostały podane. Papież Leon XIV zatwierdził powołanie Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji, której celem będzie analiza skutków rozwoju tego zjawiska oraz jego wpływu na godność człowieka. W skład komisji wejdą przedstawiciele urzędów Kurii Rzymskiej oraz papieskich Akademii Życia, Nauk i Nauk Społecznych. Kardynał Michael Czerny podkreślił, że komisja ma ułatwić współpracę i wymianę poglądów w kwestiach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obrębie Stolicy Apostolskiej. Papież regularnie porusza temat sztucznej pierwszynteligencji, zwracając uwagę na jej potencjalne zagrożenia dla społeczeństwa. Alex Karp, szef firmy Palantir, podkreśla znaczenie technologii wykorzystywanej przez Ukrainę, która w tej dziedzinie wyprzedza Niemcy. Niemcy nie planują w najbliższym czasie korzystać z produktów Palantira. CEO stawia ich w gorszej pozycji w porównaniu do Ukrainy. Karp zwraca uwagę na zaawansowanie systemów ukraińskich, które znacząco przewyższają te stosowane w Niemczech. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Interwencja policji zapobiegła niebezpiecznemu incydentowi na trasie S3 w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie grupa kibiców piłkarskich ze Szczecina próbowała wtargnąć na ekspresówkę. Funkcjonariusze użyli gazu oraz pałek, aby powstrzymać około 20 osób wracających z meczu w Lubinie. W tym czasie na trasie przebywali kibice Żużla z Zielonej Góry. Policjanci wylegitymowali prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych. Dzięki szybkiej reakcji służb, sytuacja została opanowana, a bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników wydarzeń sportowych nie zostało zagrożone. Były premier Węgier miał otrzymać odprawę w wysokości ponad 38 milionów forintów, co odpowiada około 105 tysiącom euro. Jego następca ogłosił, że te pieniądze zostaną przekazane do domu dziecka, który znajduje się w Zakarpaciu na Ukrainie, zamieszkałym przez mniejszość węgierską. Decyzja ta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności i dzieci w potrzebie. Policja w Śląskiem wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że pomawianie jednego z funkcjonariuszy o działania, z którymi nie miał związku, jest bezprawne. W komunikacie podkreślono, że takie oskarżenia są nieuzasadnione. Sprawa dotyczy interwencji związanej z Tomaszem Sakiewiczem. Policja zapowiada, że będzie podejmować działania w celu ochrony dobrego imienia swoich funkcjonariuszy. Moskwa wprowadziła nowe przepisy, które legalizują obronę praw Rosjan za granicą, co może obejmować użycie siły militarnej. Taki krok budzi obawy w Europie, gdzie eksperci wskazują na ryzyko kolejnych aktów agresji. Nowe regulacje mogą zmienić dynamikę konfliktów międzynarodowych, a ich skutki są trudne do przewidzenia. Władze w Moskwie nie wskazują, jak zamierzają wdrażać te przepisy w praktyce. Atopowe zapalenie skóry dotyka już dzieci od 3 miesiąca życia, a jego objawy mogą znacząco wpływać na codzienne życie pacjentów. Choroba, określana jako choroba kameleon, zmienia swój obraz w zależności od wieku, a najgorszym objawem jest uporczywy świąt, który utrudnia zasypianie oraz koncentrację. Specjalistka dermatologii i wenerologii podkreśla, że u 80% pacjentów objawy wygasają do 16 roku życia, jednak nie można całkowicie wyeliminować wrażliwości skóry. Czynniki takie jak stres, infekcje czy używki mogą zaostrzać chorobę, co potwierdza doświadczenie wielu pacjentów, w tym Pauliny, która zmaga się z tym schorzeniem od urodzenia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the DJ.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mateusz Morawiecki w sobotę w Starogardzie Gdańskim zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość zachowuje jedność i planuje odzyskać elektorat przed nadchodzącymi wyborami. Zapowiedział zorganizowanie wspólnego spotkania z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. Morawiecki przedstawił też nowy program Polska Jednej Prędkości, który ma na celu zrównoważony rozwój kraju oraz wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach dla dzieci do 15 roku życia, z wyjątkiem celów edukacyjnych. Wiceprezes PiS podkreślił, że partia chce dotrzeć do różnych grup wyborców, oferując różnorodne podejście i język. Były szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba ostrzegł, że jeśli wojna dotrze na Białoruś, reżim Aleksandra Łukaszenki może nie być w stanie się jej przeciwstawić, co może prowadzić do szybkiego załamania struktury władzy w Mińsku. Kuleba zauważył, że potencjał armii białoruskiej nie może równać się z możliwościami sił zbrojnych Ukrainy, a Łukaszenka jest pod presją ze strony Rosji. Ekspert wskazał również na konieczność, z jaką Władimir Putin może próbować wciągnąć Białoruś w konflikt, aby otworzyć drugi front. W kontekście obecnych działań wojennych Kuleba podkreślił, że Łukaszenka stawia opór, ale jego suwerenność jest iluzoryczna. Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz powierzył posłowi opozycji Andrisowi Kulbergsowi misję utworzenia nowego rządu. Informacje te przekazała agencja Reuters. Działania te są częścią trwającego kryzysu politycznego w kraju. Kulbergs ma teraz za zadanie zbudować koalicję, która pozwoli na sformowanie stabilnego rządu. Arabia Saudyjska znalazła sposób na omijanie blokady cieśniny Ormaz, co może wpłynąć na jej pozycję w regionie. Jednocześnie wojna z Iranem znacząco nadwyrężyła relacje Rijadu z Waszyngtonem. W obliczu tych wyzwań rodzina królewska w Arabii Saudyjskiej postanowiła przejąć inicjatywę i szukać własnej drogi w polityce zagranicznej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki wyraził zaniepokojenie nękaniem dziennikarzy Telewizji Republika, podkreślając, że nie ma zgody na ograniczanie wolności słowa oraz paraliżowanie pracy niezależnych mediów w Polsce. W odpowiedzi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zarzucił Grodeckiemu stawianie nieprawdziwej tezy. Grodecki zapowiedział, że wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W sobotnie popołudnie w centrum Moudimi, w północnych Włoszech, kierowca Citroena C3 wjechał w tłum ludzi, raniąc 7 osób. Po uderzeniu w witrynę sklepową mężczyzna dźgnął nożem jednego z przechodniów, który próbował go zatrzymać. Policja aresztowała kierowcę, który ma około 30 lat. Służby ogrodziły teren zdarzenia, a na miejscu interweniowały karetki pogotowia, które udzielają pomocy poszkodowanym. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że jego kariera polityczna w Polsce dobiegła końca. Mateusz Morawiecki, premier, znalazł się w konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim, co może doprowadzić do jego wykluczenia z Prawa i Sprawiedliwości. Morawiecki obawia się, że jego przeciwnicy planują usunięcie go z partii, aby następnie zrealizować plan emerytury dla Kaczyńskiego. W środowisku politycznym pojawia się nowa koalicja, której członkowie, określani jako maślarze, dążą do przejęcia władzy w PiS. Kaczyński, według doniesień, jest w obecnej sytuacji politycznej osłabiony. Ekspertka do spraw Chin, Alice Han, ostrzega, że jeśli Tajwan wpadnie w ręce Pekinu, Stany Zjednoczone przegrają wyścig zbrojeń i nie będą miały środków na powstrzymanie wzrostu Chin. Według Han, Xi Jinping rozważa nową strategię przejęcia kontroli nad Tajwanem, a Donald Trump nie obroni wyspy. Han podkreśla, że Chiny mogą korzystać na błędach Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie. W dłuższej perspektywie możliwe przedłużenie konfliktu może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zachodni politycy zignorowali test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat, co skłoniło Siergieja Ryabkowa, wiceministra spraw zagranicznych, do publicznej reakcji. Ryabków stwierdził, że zachodni politycy unikają komentowania testu, aby nie robić mu reklamy, podkreślając jednocześnie, że Sarmat nie potrzebuje takiej promocji. Dalsze działania Moskwy w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Kreml potwierdził, że Władimir Putin odwiedzi Pekin w dniach 19 i 20 maja. Podczas wizyty przywódca Rosji spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Spotkanie ma na celu omówienie bieżących kwestii współpracy między krajami. Szczegóły dotyczące programu wizyty nie zostały ujawnione. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Modenie we Włoszech samochód wjechał w grupę ludzi, raniąc co najmniej 7 osób, z czego 3 są w stanie ciężkim. Sprawca opuścił pojazd i zaatakował jednego z mężczyzn, który próbował go schwytać. Ostatecznie został zatrzymany przez służby. Śledztwo w tej sprawie trwa. 3-dniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie nie przyniosła żadnych wymiernych korzyści dla Amerykanów. Nie osiągnięto postępów w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, a Xi Jinping zademonstrował swoją dominację nad prezydentem Stanów Zjednoczonych. W trakcie spotkań Trump wydawał się nieświadomy układów, które miały miejsce podczas jego wizyty. Wyniki niedzielnych wyborów w Andaluzji, najbardziej zaludnionym regionie Hiszpanii, mają kluczowe znaczenie dla przyszłości konserwatystów w kraju. Wyniki te mogą wskazać kierunek, w jakim będą zmierzać w zbliżających się wyborach parlamentarnych, w których rywalizować będą z socjalistycznym premierem Pedro Sanchezem. Oczekuje się, że ich rezultat wpłynie na strategię obu stron w nadchodzących miesiącach. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, podkreślając, że nie ma wolności słowa tam, gdzie dziennikarze zaczynają żyć pod presją interwencji służb. Jego słowa koncentrują się na problemie nękania mediów. Prezydent wskazuje, że każdy powinien zadać sobie pytanie o stan wolności słowa w kraju. Działania te mogą wpłynąć na atmosferę pracy dziennikarzy i ich niezależność. FBI poszukuje Moniki Witt, byłej sierżant technicznej wywiadu Sił Powietrznych Stany Zjednoczone, oskarżonej o szpiegostwo i przekazywanie tajnych informacji irańskim służbom. Federalna służba ogłosiła nagrodę w wysokości $200,000 za informacje prowadzące do jej ujęcia. Witt, która w 2013 roku uciekła do Iranu, miała przekazać tamtejszym władzom dane dotyczące obrony Stany Zjednoczone, co mogło narazić na niebezpieczeństwo amerykański personel stacjonujący za granicą. FBI apeluje do osób posiadających wiedzę o jej miejscu pobytu, by skontaktowały się z agencją. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Moskwa uprościła procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom Naddniestrza. Prezydentka Mołdawii, Maja Sandu, ocenia ten krok jako próbę wywarcia presji na Mołdawię oraz sposób na mobilizację nowych żołnierzy. Władze w Kiszyniowie obawiają się, że ten ruch może zwiększyć wpływy Rosji w regionie. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Całkowicie strawiona przez ogień przyczepa typu kanadyjka, przerobiona na kojce dla psów, spłonęła, a wszystkie mieszkające w niej zwierzęta nie żyją. Pożar wydarzył się w nieokreślonym miejscu, a szczegóły dotyczące przyczyny zdarzenia nie zostały podane. Sprawa jest obecnie badana przez odpowiednie służby. Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów z włoską drużyną Sersicoma Monini Perugia 0-3, zdobywając kolejno 19, 20 i 24 punkty. Warszawianie, którzy po raz pierwszy w historii awansowali do turnieju finałowego, w niedzielę zagrają o trzecie miejsce. Mecz odbędzie się o godzinie 17. W finałowej rywalizacji Sersicoma Monini, w składzie z reprezentantem Polski Kamilem Semeniukiem, broni tytułu zdobytego w ubiegłym roku. Mateusz Morawiecki zaapelował o większą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, wskazując, że obecny rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska osłabia strategiczny sojusz z Stanami Zjednoczonymi. W swoim oświadczeniu podkreślił, że amerykańska obecność jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i powinna być postrzegana jako historyczna szansa, a nie problem. Morawiecki zaznaczył, że każdy dodatkowy amerykański żołnierz zwiększa bezpieczeństwo kraju i wysłał sygnał do Kremla, że Polska jest chroniona. Dodał, że polityka Tuska prowadzi do uzależnienia Polski od Niemiec i Rosji, co stanowi zagrożenie dla suwerenności kraju. Palestyńczycy z jerozolimskiego osiedla Al-Bustan są zmuszeni do burzenia własnych domów, aby umożliwić budowę parku rozrywki, który ma nosić nazwę King's Garden. Władze miasta uzasadniają tę decyzję, twierdząc, że domy zostały zbudowane nielegalnie, a park ma być korzystny dla wszystkich mieszkańców. W ciągu ostatnich 2 lat w Al-Bustan zburzono już ponad 57 domów, a co najmniej 8 kolejnych ma zniknąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy osiedla wskazują na negatywne skutki tej sytuacji, a jeden z nich, Fekhri Abu Dajeb, wspomina o utracie swojego domu i związaną z tym grzywną. Władze Jerozolimy nie odniosły się do krytyki dotyczącej wymazywania palestyńskiego charakteru dzielnicy. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wołodymyr Zełenski ocenił dekret Władimira Putina, który przyznaje rosyjskie obywatelstwo mieszkańcom Naddniestrza, jako sposób na zaznaczenie roszczeń Rosji do tego terytorium. Naddniestrze jest nieuznawaną republiką, która wchodzi w skład Mołdawii. Zełenski podkreślił, że działania te mogą być także związane z poszukiwaniem nowych żołnierzy przez Rosję. Dmytro Kuleba, były minister spraw zagranicznych Ukrainy, ostrzega przed zagrożeniem ze strony Białorusi, podkreślając, że Aleksander Łukaszenko nieustannie zapowiada przygotowania do wojny. Kuleba zaznacza, że nie można ignorować tych wypowiedzi, co sugeruje realne ryzyko eskalacji konfliktu. Wskazując na niepewność, stwierdził, że kluczowe jest pytanie o miejsce i czas ewentualnego ataku. Co najmniej 31 osób zostało zatrzymanych w Londynie podczas dwóch manifestacji, propalestyńskiego marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. W obu wydarzeniach wzięło udział dziesiątki tysięcy uczestników, a bezpieczeństwa pilnowało 4 tysięcy policjantów. Demonstracja skrajnej prawicy, zorganizowana przez aktywistę, przyciągnęła około 60 tysięcy osób, podczas gdy propalestyński marsz zgromadził około 20 tysięcy. Dominik Tarczyński, polski europoseł PiS, połączył się z uczestnikami Wiecu Radykalnej Prawicy za pośrednictwem wideo, mimo odmowy wjazdu do Wielkiej Brytanii. Policja oceniła, że oba protesty przebiegły bez większych incydentów. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie umożliwienia przepłynięcia statków przez cieśninę Ormaz, która jest zablokowana od ponad 2 miesięcy z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że negocjacje dotyczące przekroczenia cieśniny prowadzone są z marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran zapowiedział również wprowadzenie mechanizmu zarządzania ruchem statków w Ormuzie. W ubiegłym tygodniu Iran zezwolił na przepłynięcie ponad 30 chińskich statków. CO podkreśla strategiczne znaczenie tego szlaku dla transportu ropy naftowej. Zamknięcie Ormuzu przyczyniło się do wzrostu cen ropy i paliw na świecie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w południowej Polsce. W województwach śląskim i małopolskim prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym do silnego, z sumą od 40 do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy będą obowiązywały do godziny 14 w niedzielę, a w terenach górskich do godziny 18. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących warunków pogodowych, ponieważ mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w organizacji imprez plenerowych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co najmniej 80 osób zmarło w wyniku nowego ogniska zakażeń wirusem Ebola w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia rozprzestrzeniła się również na sąsiednią Ugandę. Władze kraju podejmują działania w celu opanowania sytuacji. Dalsze kroki w walce z epidemią nie zostały szczegółowo opisane. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania amerykańskich wojsk w Polsce, co potwierdził szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, po rozmowach z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na zarzuty o zniszczenie relacji z Stanami Zjednoczonymi, które wysunął prezes Prawa i Sprawiedliwości, Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sytuacja jest stabilna. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Nad Polskę dotarł deszczowy front, który przyniesie intensywne opady deszczu w niedzielę. W dwóch regionach spadnie do 40 mm deszczu, co przyczyni się do kontynuacji chłodnej i deszczowej pogody. W większości kraju mieszkańcy powinni przygotować się na noszenie kurtek. Szczególnie duże opady przewidywane są na południu oraz częściowo w centrum kraju. Warszawska policja zatrzymała wczoraj późnym wieczorem 50-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów. Taki alarm był przyczyną interwencji w lokalu, w którym przebywał redaktor naczelny Telewizji Republika. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a zatrzymany może usłyszeć zarzuty w najbliższym czasie. Nad Polską w najbliższych dniach będzie dominować kapryśna aura, związana z niżem Żyzele, przynoszącym opady deszczu oraz burze. W ciągu tygodnia temperatura w kraju wahać się będzie od 10 do 20 stopni Celsjusza, przy czym wyższe wartości przewidywane są głównie na wschodzie. Od wtorku do czwartku wystąpią przelotne opady deszczu, a w czwartek możliwe będą burze z sumą opadów osiągającą do 20 litrów na metr kwadratowy. W końcu tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, co przyniesie nieco bardziej słoneczną pogodę, chociaż w niedzielę w niektórych regionach nadal prognozowane są opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, a w czasie burz możliwe są silniejsze porywy. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen poinformował, że numer telefonu jego kancelarii jest wykorzystywany przez sprawców nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Mentzen wyraził oburzenie z powodu sytuacji, która miała miejsce w ostatnich dniach w związku z tą stacją. Nie wskazano jednak, jakie konkretne działania zostaną podjęte w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwą aneksją Naddniestrza przez Rosję, po tym jak Władimir Putin podpisał dekret umożliwiający mieszkańcom tego regionu uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa. Zełenski zaznaczył, że ten krok oznacza uznanie Naddniestrza przez Rosję jako części jej terytorium oraz może prowadzić do rekrutacji nowych żołnierzy. W związku z tym prezydent polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy skontaktowanie się z Mołdawią w celu wspólnej oceny sytuacji i podjęcia działań. Dodał, że rosyjski kontyngent wojskowy w Naddniestrzu stanowi poważne wyzwanie dla Ukrainy. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że obecnie nie jest czas na negocjacje z Rosją, lecz na wywieranie na nią presji. W jego ocenie Władimir Putin wyczerpuje możliwości prowadzenia wojny, a sankcje gospodarcze przynoszą efekty, prowadząc do osłabienia rosyjskiej gospodarki. Tsahkna zauważył, że rosyjska inwazja nie przynosi znaczących sukcesów, a społeczeństwo rosyjskie jest rozczarowane brakiem postępów. Minister dodał, że Rosja poszukuje możliwości rozmów z Europą, co może wynikać z niestabilnej sytuacji wewnętrznej w kraju. Humbug Tymi, który w marcu utknął na bałtyckiej mieliźnie, nie żyje. Duńskie władze potwierdziły, że zwłoki młodego samca odnaleziono u brzegu wyspy Anholt. Tożsamość zwierzęcia potwierdził nadajnik, który był przymocowany do niego podczas akcji ratunkowej. Minister środowiska Mecklenburgii Pomorza Przedniego, Till Backhaus, wyraził smutek z powodu śmierci humbaka, podkreślając, że ostatecznie zadecydowała natura. Rząd planuje ustalić z duńskimi władzami dalsze kroki dotyczące zwłok zwierzęcia. Fragment rosyjskiej rakiety Fregat ma ponownie wejść w ziemską atmosferę między 16 a 17 maja, według informacji Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Szacunkowa masa obiektu wynosi około 1000 kg, a moment wejścia w atmosferę przewidziano na 16 maja o godzinie 23:58 czasu polskiego. Polsa zaznaczyła, że nie przewiduje przelotów nad terytorium Polski, ale obiekt może być widoczny z terenów wschodniej Polski około 50 minut przed wejściem w atmosferę. Szczątki rakiety mogą przelecieć nad innymi krajami Unii Europejskiej, takimi jak Francja i Litwa. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało nowe informacje dotyczące obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Urzędnicy doradzający prezydentowi w zakresie obronności zapewniają, że ostatnie doniesienia o redukcji sił w Stanach Zjednoczonych nie dotyczą Polski. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jednak sprecyzowane. W sobotę 16 maja nad Polską występują burze, którym towarzyszą opady deszczu, miejscami dość obfite. Najwięcej deszczu spadło w Tatrach nad Morskim Okiem oraz w miejscowościach Igołomia i Międzybrodzie Bialskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą, szczególnie na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie grzmi w rejonie Twardogóry i Milicza. Burze są słabe i umiarkowane, z opadami rzędu do 10 lub 15 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatrem o prędkości do 75 km na godzinę. Zjawisk burzowych będzie przybywać w miarę uaktywniania się frontu. Ataku uzbrojonych napastników na szkołę podstawową i gimnazjum Masę w Nigerii porwanych zostało co najmniej 42 uczniów. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 9 czasu lokalnego, podczas zajęć. Miejscowy senator poinformował, że porwano 32 uczniów z placówki oraz 10 z pobliskich domów. Obszar Borno, w którym miało miejsce porwanie, od ponad 15 lat boryka się z działaniami islamistycznej grupy Boko Haram, która w przeszłości również przeprowadzała podobne ataki. Do tej pory nigeryjska policja i wojsko nie skomentowały sytuacji. Władimir Putin podpisał dekret, który wprowadza specjalne zasady przyjmowania rosyjskiego obywatelstwa przez mieszkańców Naddniestrza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej wyraziło zadowolenie z tej decyzji, podkreślając, że mieszkańcy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo w uproszczony sposób. Kreml przekonuje, że krok ten ma na celu wzmocnienie więzi naddniestrzańsko-rosyjskich. Zgodnie z danymi, około 200 tysięcy osób z Naddniestrza posiada już obywatelstwo rosyjskie. Policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę w związku z fałszywymi alarmami, które skutkowały interwencjami, w tym w mieszkaniu szefa telewizji Republika. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował, że zatrzymanie miało miejsce po zgłoszeniu zagrożenia zdrowia nastolatka w Warszawie. Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych o wyjaśnienia w sprawie działań służb wobec dziennikarzy. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśliła, że potwierdzono 12 interwencji, a nie jak sugerowano 30 czy 50. Sprawa jest nadal badana, a analizy dotyczące powiązań między alarmami są w toku. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Drużyna Lecha Poznań zdobyła Mistrzostwo Polski w piłce nożnej. CEO spotkało się z gratulacjami ze strony polityków, w tym ministra sportu Jakuba Rutnickiego, który określił to jako piękną historię. Wyrazy uznania płyną również od innych przedstawicieli różnych partii politycznych. Wszyscy podkreślają znaczenie tego osiągnięcia dla polskiego sportu. Dare, 27-letnia wokalistka z Bułgarii, zdobyła pierwsze w historii zwycięstwo dla swojego kraju w jubileuszowym 70. konkursie piosenki Eurowizji, który odbył się w Wiedniu. Wykonała utwór Bangaranga, który zdobył popularność w Bułgarii, plasując się w pierwszej trójce.